0: nasz helu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Zostawi mnie?
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK2 Kraków.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis. Mamy 22 września, wtorek, to ostatni dzień kalendarzowego lata. Dzisiaj z ciekawostek Światowy Dzień Bez Samochodu i z tej okazji krakowska komunikacja miejska jest bezpłatna. Nie trzeba kupować jednorazowego biletu, żeby przejechać się tramwajem albo autobusem. Może warto skorzystać. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj na termometrach maksymalnie 13-14 stopni. Pierwsza część dnia raczej pochmurna i może przelotnie popadać. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polski. Polska, Niemcy.
7: Mało to jest sprawiedliwe.
8: Co mało jest?
7: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
8: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
7: Tak? Że tak. Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
8: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
7: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
8: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, ale, to nieuczciwe.
7: Tak? Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
8: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
7: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. No niech będzie.
8: No dobrze, dobrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Nie.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, inaczej, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur...
0: Obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś,
0: podkop,
1: prawda?
0: Podkop można zrobić. Opcji
1: dużo
0: może
1: łatwiej,
0: być,
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6:00, dzień dobry, emigranci za nami, za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: Proszę bardzo.
1: A za darmo to jest bardzo dobra cena?
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy inaczej, jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie?
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: Że co? No poproszenie tak, podwyżkę?
0: No, że tak.
1: A propos tego, co właśnie przed chwilą mieliśmy, dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: To robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Mhm. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem, ja tam jadę po te podwyżki.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać? Oj, rozłączyło, no, się.
3: Proszę bardzo.
0: Rozłączyło się. Dobra, ale nie, fajna próba. Dziękujemy, to, no? Dziękujemy, kimkolwiek byłeś. Ale właśnie to o to chodzi. To było tak, na twardo.
3: Tak,
0: było na twardo.
1: Szefie, daj podwyżkę. Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana, mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest i może, a może to dlatego zrobiła,
1: chciała być przygotowana. Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, przepraszam, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. No akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś, jeszcze maluch prawda, jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat,
0: był,
1: prawda, Trabant,
0: no, Wartburg.
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, z starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96
1: ale ona
0: roku.
1: Nie.
0: Nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię. Na stronie 3. No nie, jest Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari.
2: SK2. SK2.

0: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
0: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Krespinów Buki 7. Autospektrum.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Sprawdzamy teraz, jaka pogoda przed nami. Na termometrach dzisiaj niezbyt wiele, maksymalnie 13 stopni, a odczuwalną temperaturę znów może obniżać wiatr. Także ten ostatni dzień lata niezbyt udany pogodowo. Paradoksalnie jednak pogoda zacznie się poprawiać już od czwartku, kiedy już będzie trwać kalendarzowa jesień, a końcówka tego miesiąca w Krakowie nawet z temperaturą powyżej 20 stopni, więc odrobina cierpliwości nam się przyda.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Zbliża się 6.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło dwóch członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Tak.
1: Ale z czego się teraz śmiejesz? Powiedz państwu.
2: Wyobraziłem sobie, jak to... Ani Karwan wypada sztuczna szczęka, to wszystko
1: no,
2: mi wypada.
1: Tak, coś tym jest, ale to nie teraz.
2: Niemożliwe, nie.
1: To nie teraz. Życzymy, żeby jest... jak najdłużej tak i na jest, jak najmłodziej.
2: Tak.
1: I...
2: Była ostatnio tak. Jakiś czas temu tutaj, no naprawdę, ma jeszcze dużo przed sobą.
1: To prawda, a teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
2: Może
1: 2009
2: być.
1: Rok, czyli kącik odkurzający.
2: 22 września. 2009 roku w serwisie Nowiny 24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
1: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
2: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
1: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. 2.

0: 13 minut i to niecałe 13 minut zostało nam do godziny 7. Sumptuastik przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo. A my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy
1: na twardo
0: będą przedstawione
1: było.
0: U nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Tylko po prostu w tej szefie. Ja chcę to samo, tylko częściej. Przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu.
0: Czyli zamienić z pierwszego na pierwszego, dziesiątego, dwudziestego pierwszego i trzydziestego, tak?
1: Tak jest, no i szef też powie, że no, posłuchaj, ja ci mogę dać więcej, jak będziesz częściej. No to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
0: Śmiało.
1: Tak, to możecie, no.
0: Znacie nasze wszystkie
1: numery,
0: dane. Proszę,
1: dzwonić. Tak. SK2. Zapominając

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą.

0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
9: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Od dziś utrudnienia dla pieszych w Krowodrzy, a to dlatego, że zaczyna się remont chodnika na ulicy Piastowskiej. Prace na odcinku od budynku numer 30 do skrzyżowania z ulicą Lea mają potrwać aż do końca listopada. Na termometrach w Krakowie dzisiaj bez rewelacji, tak bym powiedział delikatnie, dlatego, że spodziewamy się około 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia i może przelotnie popadać sporo pochmurnego nieba i wiatr chwilami będzie dawał się we znaki.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
13: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
14: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
13: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
12: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
15: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
16: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
15: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
16: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
15: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
12: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
3: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
17: 3 minuty prawie po 7:00. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
18: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz.
17: Auf Wiedersehen!
18: Auf Wiedersehen!
17: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
17: Butem w mordę?
18: Mniej więcej.
17: Czyli nie no, dzień dobry.
18: Wracamy z Berlina do Warszawy,
17: tak,
18: jedziemy.
17: Tak, no. Warszawa, T-Love, u nas 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po siódmej.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, no, no, no pan doktor.
0: No w sumie tak, z tytułu. Nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i mówisz, panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu doktorze. Mnie boli i tam nie boli.
1: Tam jest szczyka, tutaj wie
0: no,
1: pan.
0: No ale tak, żeby lekarz takie słowa...
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk, pewnie no. kojarzycie, to jest jeden z bohaterów głośnej sprawy warszawskiego szpitala południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak,
0: w szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli, tu go szczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a pan doktor, no, wykształcony człowiek.
0: No, no i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to cytat to możesz,
1: cytat
0: tak?
1: Cytat mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: O, to
1: tak
0: się
1: powiedział.
0: Nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to
0: się
1: nie godzi,
0: to brzydko.
1: Słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora. Bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że
1: na przykład,
0: tam?
1: Tak.
0: Nie, to ja nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Posłuchajcie,
0: no robi
1: się jasno. Robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo ja będę ściemniał. Możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak. Zawsze ściema jakaś jest. Pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje. Inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: A potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi. Dobra?
3: Tak.
0: Wygrasz, no to masz stówę, nie, to
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
3: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło,
0: kubyłka
1: się u płotu.
0: Rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Niestety, Arek. Niestety. Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście. Truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Naprawdę jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Ile Proszę człowiek bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa. Wyślemy jakiś
1: piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Encyklopedię se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówę ktoś codziennie będzie zgarniał.

0: Oj, o tym, że Life is Brutal, się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku ta, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec, i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: I ojciec się wkurzył, jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: Tak, to z kieszeni, no taty.

0: wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dwudziesta Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Ostatni dzień kalendarzowego lata, już wczoraj w Zakopanem i w górach pruszył śnieg. Kiedy tam pruszy, to u nas w Krakowie też jest zimno, taka moja obserwacja. Już od kilku lat to się zdecydowanie sprawdza. No i dzisiaj nie możemy spodziewać się wysokich temperatur, bo około 14 stopni odczuwalna będzie jeszcze niższa. W tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 9. Dzisiaj jest szansa na przejaśnienie, ale raczej w drugiej części dnia, bo przed południem może jeszcze popadać.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na Krajowej 7 koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą 7. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji dnia bez samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: Kącik odkurzający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, 7, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
0: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
0: Blisko, dobra, blisko.
2: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. No, to jest będzie. 17 lat temu.
0: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Którego?
0: Byłego, tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamotułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
0: Dlaczego?
1: To był były ksiądz. No. Były ksiądz napada na bank.
0: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
0: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Peska 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City. To tam
1: gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman, Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie.
1: Posłuchajcie.
0: W Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Będzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że ocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek, dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 230 złotych, ale
1: 230 złotych.
0: Nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę to bym przyjął.
1: I to jest właśnie, chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Teraz na ćwiarteczki.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka.
1: Ale
0: chleba.
1: Myślicie, że co? Że co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały nie, chleb, ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły tak chleb, jest. To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka,
0: to nie jest
1: woda, sól
0: chleb.
1: I 24 godziny
0: zwykły,
1: fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb, a tam po 6 dych idzie. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
0: Nie przekonany jesteś.
1: Nie jestem przekonany do tego biznesu. Moim zdaniem z tej mąki chleba nie będzie jednak.
0: No. Pieczywo takie drogie, że wiecie, no. Trzeba jeść bułkę przez bibułkę. SK2.

0: Dajemy wam też znak, nie tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po 8 państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 726-826-826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych, przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze, a zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego na przykład?
1: Albo kogo.
0: Jestem królem? No, no i właśnie.
1: No i właśnie, Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko to pytanie, który?
2: SK2. SK2. SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz go to?

0: nowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Wtorek w Krakowie raczej będzie zdominowany przez chmury, a właściwie krakowskie niebo będzie przez nie zdominowane. 13 stopni to maksymalna temperatura, a i tak obniżać będzie ją wiatr, który może nie tak dokuczliwy jak wczoraj, ale wciąż odczuwalny. W pierwszej części wtorku jeszcze może popadać poprawa pogody przed nami i wyższe temperatury już od czwartku lekko odczuwalne, a w przyszłym tygodniu ma być nawet koło 23 w Krakowie.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
10: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
9: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
12: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
11: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
13: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
11: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
9: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
0: SK2 Sport.
9: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
14: 3 minuty po 8.
15: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
14: Tak.
15: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego dnia.
14: Ja chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
15: Ojej.
14: 2:06. Wyczytałem. 2:06.
15: A co
14: dziś
15: to znaczy?
14: W nocy. Początek co? Kalendarzowej astronomicznej.
15: To już?
14: Tak, tak. 2:06. Zostało kilka godzin.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: To z liścia dostałem teraz.
14: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
15: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę. Yeah.

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji, no, prawda?
0: On ma ofertę dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu Donaldowi?
0: Nasz wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom wielkiego brata. Eska.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, no tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, wie panie, wie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko... Wróć. Czy wszystko jasne?
5: Jasne. Jasne.
0: Dobra, jasne. Dobra, jasne. Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem i ono to strasznie lubi. Kręci się.
0: Joker!
1: Się.
0: No i Renia. Dawno nie było. Możesz, no. Możesz sobie Reniu wybrać
1: ja
0: literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
5: P. Poproszę.
0: No to O czy P?
5: P.
0: P. Bo powiedziałeś tak, O...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera. Dobra. P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Piotr Żyła.
1: Roślina.
5: Pelargonia.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Policjant.
1: Samochód.
5: Peugeot.
1: Imię.
5: Piotr.
0: No, imię zaliczamy jeszcze, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak żeś kręcił głową?
0: Co, ja kręciłem coś
1: tak,
0: głową?
1: Tak żeś ja? Tak, na Piotrka żyłę.
0: Ja?
1: No.
0: No. To kiwnięcie było.
1: A.
0: No.
1: No dobra.
0: Kiwnięcie
1: myślałem,
0: było.
1: Że nie znasz.
0: Garbik, fajeczka i lecimy, myślałem, to było tak, nie?
1: Myślałem, dobrze, że ty tylko mały szomania.
0: Osiem punktów, no osiem punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
0: Małgosiu, w prawo, w lewo?
5: No to niech będzie w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. A, teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
0: I zepsuję zaraz. Urwie następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę tak? Masz. Prawie też by był Joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
0: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Mikołajów.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Małgorzata.
0: Roślina.
5: Majeranek.
0: Potrawa.
1: No
0: już no, będzie no, po czasie.
1: Nie, czym...
0: Ale możesz no, odpowiedzieć. No, jak wiesz, no, jakąś potrawę.
1: No.
5: Nie, nie.
1: Na M, no co może być na M?
0: Makaron ze serem. Na
1: przykład.
0: Dobra. Na przykład. Nie, ja to lubiłem. Ze serem jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo coś. No.
1: Rozpływa się.
0: Z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak. Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: A Mikołajów?
1: No, oczywiście, miasto na Ukrainie.
0: Tak?
1: Tak, a Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
0: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
0: a
1: kraj.
0: Wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? No. Jaki ty jesteś mądry.
0: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
0: było.
1: Malediwach.
0: O Malediwach.
1: Dobra, niech będzie w takim
0: razie. Chyba, że o czymś innym to było, ale nie. Z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
0: Dla...
1: Renaty.
0: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
5: Super, dzięki.
1: Proszę.
0: Do Gosi nagrody pocieszenia. Dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy. Mhm. Bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy tam, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No.
0: Ładnie.
1: I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy.
2: SK2. SK2.

0: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
1: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
3: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
1: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Przypominam, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. To oznacza, że przez cały wtorek po Krakowie jeździmy autobusem i tramwajem za darmo. Kasowniki w pojazdach MPK są wyłączone. Również bilety za symboliczną złotówkę na kolei. W kolejach małopolskich, Polregio i w kolejach śląskich. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 13-14 stopni. Wiatr może obniżać odczuwalną temperaturę. W pierwszej części dnia raczej pochmurno i z przelotnym deszczem. Po południu jest szansa na przejaśnienia.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 metrów kwadratowych hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
18: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
17: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

0: Pachnący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co tobie tak, dużo tak, mówisz, tak, prawda?
1: Tak. A no. I czasami z sentymentem można coś przeczytać tak. W prasie. 22 września dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: Prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy.

0: zapraszamy was na wtorkowe rendezvous po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie rendezvous, 5 minut musi rendezvous do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodu.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu tak? Wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem. SK2

0: co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Wciąż są utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Remont drogi się przedłużył i w tym tygodniu będzie jeszcze trwał. Jest prowadzony na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy ulicy Sobieskiego i to na jezdni w kierunku Krakowa, gdzie tworzą się korki. Na termometrach dzisiaj do 13-14 stopni. Jeszcze przed południem może przelotnie popadać. Po południu będzie pochmurno, ale z szansami na przejaśnienia. Od czwartku ma zrobić się troszkę cieplej. Diametr wciąż niekorzystny.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 52-latka zatrzymanego w sprawie strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W niedzielę w pobliżu lasu znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn. 36-latek był ranny w nogę, a 44-latek w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Według prokuratury sprawca w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
12: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
11: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
13: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
11: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
14: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
11: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
15: SK2 News, Kraków.
10: Przed mikrofonem Krystian Lis. Mamy Europejski Dzień Bez Samochodu, a to oznacza, że przez cały wtorek po Krakowie jeździmy autobusem i tramwajem za darmo. Kasowniki w pojazdach MPK są wyłączone, a w aplikacji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej bilet za symboliczną złotówkę pozwala dziś na nielimitowane przejazdy pociągami kolei małopolskich, Polregio i kolei śląskich. Utrudnienia dla pieszych w Krowodrzy. Dziś zaczyna się remont chodnika na ulicy Piastowskiej. Prace na odcinku od budynku numer 30 do skrzyżowania z ulicą Lea potrwają aż do końca listopada.
16: 9:03. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinko?
17: Jest wtorek.
16: Już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, to tylko sarkazm.

0: Paula i od dziś, tak wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie, jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku. Wtorkiem.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu i będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was? Dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Bajmy i co mi panie dasz już teraz. Wracamy.

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak, tak? Kończymy godzinę 9:00. O 10:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 9:00, po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango. Reklam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Szukasz auta, w którym

0: Odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
1: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie.
6: Zaczynamy już powoli wtorkowe przedpołudnie. Na termometrach dzisiaj w Krakowie do 14 stopni maksymalnie, ale odczuwalna temperatura będzie niższa z powodu wiatru. Ciśnienie niestety niezbyt wysokie, biometr niekorzystnie wpływający na samopoczucie. Raczej pochmurne niebo, jeżeli wyjrzy do nas słońce, to w drugiej części dnia. Wówczas jest szansa na przejaśnienia. Jutro podobna temperatura, ale jutro już bez żadnego deszczu. Zostańcie z nami.
7: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
8: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
7: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydenci poruszą też kwestię energetyczną. Spotkanie zaplanowano na kwadrans po 19 czasu polskiego. Więcej na ten temat nasz ukraiński korespondent Ołechy Biłecki.
9: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
7: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
10: O, nie wiedziałem.
11: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
12: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
13: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
12: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
7: A kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
5: SK2 News, Kraków.
6: Krystian, z utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Remont drogi się przedłużył i w tym tygodniu będzie jeszcze trwał, mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
14: Musimy wykonać naprawy, których nie mogliśmy przewidzieć przed rozpoczęciem remontu. Ruch będzie prowadzony jednym pasem.
6: Remont prowadzony jest na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy ulicy Sobieskiego na jezdni w kierunku Krakowa. W czwartek i piątek odbędą się obchody święta 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. W programie m.in. Capstrzyk w Parku Jordana, uroczysta zbiórka na Wawelu oraz piątkowy piknik spadochroniarski na Bulwarze Czerwieńskim.
10: 3 minuty po 10:00 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy, Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach, o Oskarze Cymsie też nie i gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Ja go słyszałam wielokrotnie. No to co, gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10:00 za nami, zbliża się godzina 11:00, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11:00.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
11: ludzkie szczątki
10: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
11: Tajemnica, której nie da się zatopić.
10: Już w księgarniach.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich.

0: 24 Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
4: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
3: Biedronka. I po reklamie.
6: Przed mikrofonem Christian Lis i teraz pora na newsy pogodowe u nas. 13 stopni to maksymalna temperatura, jaką dzisiaj zobaczymy na krakowskich termometrach, ale odczujemy, że jest niżej, to z powodu wiatru, który może wciąż dawać się we znaki. Jest szansa, że po południu wyjrzy do nas słońce. Jutro ma być podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, do 15 stopni, w czwartek maksymalnie 16, ale są dobre wieści na horyzoncie, bo już w niedzielę około 21, a w poniedziałek nawet 23 stopni.
7: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
7: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
9: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
7: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
10: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
7: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś komunikacja miejska w wielu miastach jest bezpłatna. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Sprawdzamy, czy mieszkańcy Zielonej Góry zostawiają auta i przesiadają się do autobusów.
11: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
12: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
13: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
14: Do Żagania jada miła pani w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
7: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Ola Kanoniak.
0: SK2 News, Kraków.
6: Krystian Lis. Głosowanie w krakowskim budżecie obywatelskim na półmetku, ale frekwencja nie powala. W żadnej dzielnicy nie przekroczyła 3%. Najaktywniejsze są Bronowice, a najmniej Bińczyce. Do wydania są 54 miliony na ponad 400 pomysłów mieszkańców. Głosować można jeszcze do 28 września. Nowochódzkie Centrum Kultury gotowe na nowy sezon. Od 2 października rusza tam prestiżowa wystawa WordPress Photo, a zaraz po niej krakowski festiwal kryminału. Nie zabraknie też gwiazd muzyki i kabaretu.
15: Piotr Bałtroczyk, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka i Krystyna Prońko, Wiktor Waligura.
6: Mówił dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
3: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem wam, no właśnie, Paulinka, czy ty lubisz kanapki i chleb?
16: Oczywiście.
3: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
16: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
3: To już za chwilę wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz ty.
17: No to gramy.
18: 10 hitów.
17: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
3: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest. Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekka, dobra, lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz wracać.

0: Budka Suflera i Twoje Radio, tak Wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prosta, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
5: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda na skręci. Podróż w czasie. Przystanek Kraków 1901. Eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września. Zakład uzdatniania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami, słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.

0: Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Przypominam, mamy Europejski Dzień Bez Samochodu. To wcale nie oznacza, że jakoś mniej tych aut na krakowskich ulicach, ale oznacza, że przez cały wtorek po Krakowie można jechać czy autobusami, czy tramwajami zupełnie za darmo. Również w aplikacji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej można kupować bilety za złotówkę. Chodzi o to, że pociągami kolei małopolskich, Polregio i kolei śląskich za tak symboliczną opłatą można pojechać. Dzisiaj do 14 stopni odczuwalna temperatura niższa.
3: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
5: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
4: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
3: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
6: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
3: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
1: SK2 News, Kraków.
2: Krystian Lis. Zmiany na szczytach krakowskiego PiS-u. Były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przejął stery w lokalnych strukturach partyjnych. Zastąpił byłego wojewodę Łukasza Kmitę i pokieruje ugrupowaniem w Krakowie oraz okolicznych powiatach do czasu wyborów nowych władz. Ponad 200 drogowych absurdów zgłosili już mieszkańcy Krakowa i okolicznych gmin w ramach akcji Dobra Jazda KRK. Projekt ma usprawnić poruszanie się po metropolii, mówi Filip Jermakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
7: Krótkotrwające światła palące się na przykład na alejach, których nie da się przejść za jednym razem, czy też niebezpiecznie skonstruowane przystanki.
2: Zgłoszenia wciąż można wysyłać na stronie dobrajazdakrk.pl.
8: To już wiemy, jakie święto dzisiaj mamy, 22 października, czyli w ostatni dzień lata.
9: Września.
8: Przepraszam,
9: Śpiesz się do końca roku.
8: Może jakieś święto jest wtedy ważne, nie wiem, ale dzień bez samochodu 22 września. Tak.
9: Zgadza się.
8: Ja też tak się zapominam, bo dzisiaj obchodzę również dzień bez telefonu. Zostawiłem w samochodzie telefon.
9: O, widzisz.
8: A samochód wzięła żona. I ja teraz nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo śmiać, wiesz, bo nie dzwoni do mnie, nie. Ale płakać, bo żona wie, jak mój telefon odblokować.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
1: SK2.
8: Jakoś to będzie.
9: Oczywiście.
8: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w SC2, 3 po 12.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
2: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
3: Moje uszanowanie, Bobina Hania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
2: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię... Powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele. U nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano 5-gwiazdkowego.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
2: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
3: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
2: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
3: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
2: No i co?
3: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
2: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
3: Ale dobrze,
2: no
3: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
2: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
3: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani...
2: Ja wiem dlaczego.
3: Dlaczego?
2: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
3: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
2: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
3: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
2: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
3: Ale to pani do mnie mówi?
2: Nie, do córki.
3: Aha.
2: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać notariuszem?
3: To też jest to właśnie pokazać, takie rozwiązanie.
2: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
3: Proszę pani, to może Radosław pani coś doradził?
4: Ona latka została skręcona w Radio SK.
2: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak. A kiedy

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej!
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki. Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: to będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

0: już byli i Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami jest za chwilę godzina 13 i Westy 2, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Ty plus zastosowanie.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Zimno i pochmurno dziś w Krakowie, najwyżej 13 stopni na termometrach i opad deszczu to całkiem realny scenariusz na to popołudnie. Uczucie chłodu jest silniejsze przez porywy wiatru, wieczorem będzie tylko 10 stopni. Do piątku aura zmieni się niewiele, ale dużo bardziej optymistycznie wygląda weekend, bo ma

0: Być nawet 20 stopni. I jeszcze przypominam o tym, że ruszył dziś remont ulicy Myśliwskiej. Tam na fragmencie mamy tylko jeden kierunek ruchu.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
1: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
2: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy 1 000 000, trochę ponad 70 000 złotych miesięcznie.
1: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
3: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
1: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
4: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
1: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
5: SK2 News, Kraków.
6: Kasia Snakowska. Uśmiech na horyzoncie. W niedzielę Forum Horyzonty zmieni się w wielką przestrzeń rodzinnej zabawy z teatrem, bajką na dużym ekranie, dmuchańcami, tańcami i strefą gastronomiczną. Każde dziecko dostanie specjalny festiwalowy paszport i będzie mogło zbierać pieczątki za udział w atrakcjach. Wstęp wolny. SK poleca. Jesień w Bunkrze Sztuki to 3 nowe wystawy. Polski design, biografia przedmiotu, biografia projektanta, żarmi tropików i romans o szokolad. Te obejrzymy już od jutra. Będzie też drugi z cyklu międzypokoleniowych warsztatów ze sztuką na te.
7: To skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

Letnie nastroje również. Zalia nam zafonduje, Baranowski, Sylwia Grzeszczak czy Kaśka Kowalska na dzień dobry. Kowalski przeciętny, witajcie w SC2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzenie kawą 3, Westy 2 w dziesiątce hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka? I pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście
1: SK2 Kraków.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SC2. Chyba

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy dwa tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa, doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Dla mnie.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.

0: Drapiecie się po głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.

0: ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Zbiera się na kolejne opady deszczu w Krakowie. Niebo jest dziś całkowicie zachmurzone i temperatury już naprawdę jesienne, bo najwyżej 14 stopni w ten wtorek. Porywy wiatru obniżają nam jeszcze tę odczuwalną temperaturę do 10 stopni. W nocy będzie tylko 6 na barometrach 1022 hektopaskale. Kolejne dni z niewielkimi przejaśnieniami, ale te maksymalne temperatury bardzo podobne, no najwyżej 15 stopni. Trochę cieplejszy zapowiada się najbliższy weekend.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
11: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
10: Informuje Aneta Łukowska.

0: Kozłowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę, a chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
1: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej, a przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
2: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kasia Snakowska. Już w piątek Małopolska Noc Naukowców. W programie warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Nie tylko w Krakowie, ale w kilkunastu różnych małopolskich miejscowościach. Lista wydarzeń na nocnaukowców.małopolska.pl. SK patronuje. Od 15 do 17 będzie kursował biblioteczny tramwaj na trasie linii numer 1. Już rano było go widać na naszych torowiskach. To drugi kurs tego specjalnego składu w ten wtorek. W środku rozmowy o literaturze, czytelnicze atrakcje i książkowe nagrody.
5: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
0: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
5: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
6: Jeden po drugim.
5: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan. Też taki smak.
7: Zbliżającej
5: się jesieni.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, o tym może pochwalić się słynny killer Uveste 2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny. Eska.

0: Z Anną Wyszkonie sobie pap parapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: omija lato. Ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie. Pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co? Wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła. Jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę, proszę.
0: Antoninka, dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
1: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon. W domu zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
1: I?
0: I. Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
1: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
1: Wiedziałam od nic.
0: A ty?
1: Jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie dla was strzelał Antonina Van Dessel. Was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocji.

0: super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
6: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: 14 stopni mamy teraz w Krakowie. Ciężko się przyzwyczaić do tych niższych wartości. Porywy wiatru sprawiają, że temperatura odczuwalna to najwyżej 10 stopni. Także druga warstwa odzieży to już oblik. Jutro w czwartek i piątek do 15 stopni, więc niewiele więcej. I opady deszczu w tym tygodniu, i te przelotne, i te bardziej intensywne są w prognozach niemal dzień w dzień. Do tego zimne noce. Dziś w najchłodniejszym momencie 6 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
15: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
14: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu. Potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
16: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli

0: strażacy.
1: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji, a dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu w Zakliczynie 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 złotych, w przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
2: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
1: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenia wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
3: SK2 News, Kraków.
4: Kasia Snakowska. Od 5 do 1500 zł miesięcznie trzeba zapłacić za akademiki przy krakowskich uczelniach. To nadal tańsza opcja niż wynajem mieszkania. I ostatnia chwila na szukanie lokum przed nowym rokiem akademickim.
5: Nie da się znaleźć czegoś poniżej 2000.
6: Ja wynajmuję mieszkanie, aczkolwiek jest to drogie.
4: Mówią studenci. Wieczorem rusza drugi etap remontu na obwodnicy Krakowa między węzłami Modlniczka i Modlnica. Jezdnia w kierunku Warszawy ma już nową nawierzchnię. Teraz czas na pracę w kierunku Katowic. Od 19 do 6 rano kierowcy pojadą tylko jednym pasem.
7: To już jutro. Czy ty wiesz?
1: Ja wiem.
7: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
1: No to i się cieszę.
7: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
1: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne.
7: A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Jak widzicie, ja nie zapominam.

Oskarcem z Bezkońca, a bez końca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie, bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł. No pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu, no a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty. Więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku. Ale to ładne.

0: To był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Do nas problem, to nie skończy się dobrze, nie.
2: Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
3: Bierki.
4: Bilard.
3: Piłkarzyki.
4: Hokej.
3: Kręgle.
4: No i na razie tyle.
3: Na razie tyle.
2: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.

0: mocno.
1: A ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
2: SK2. Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnych

0: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic. Kraków. Zawiła 50.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania, wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Wieczorem nadal może przelotnie popadać i na przejaśnienia nie ma dziś większych szans w Krakowie. Noc zimna, bo w tym najchłodniejszym momencie słupki termometrów wskażą tylko 6 stopni. Do tego umiarkowany wiatr i dość wysokie ciśnienie. Jesień w pogodzie, w sercu wciąż lato. Może przypomnie o sobie trochę w weekend, bo w niedzielę może być nawet 20 stopni. A to dobry wynik jak na końcówkę września. Trzymajcie się ciepło.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
13: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
12: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
13: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
12: A co ważne, limity będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
14: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
12: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz.

0: barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
1: SK2 News, Kraków.
2: Kasia Snachowska. W drugim sezonie po powrocie do Ekstraklasy rosną ambicje koszykarek Wisły Kraków. W walce o medale ma pomóc m.in. powrót dawnych gwiazd Yvonne Turner i Magdaleny Dziętary, pamiętających ostatnie Mistrzostwo Kraju Krakowianek z 2016 roku. Zeszły sezon Wiślaczki zakończyły na pierwszej rundzie playoffów. W pierwszym meczu nowych rozgrywek zmierzał się w sobotę we własnej hali ze Ślęzą Wrocław. Pokazem filmu Edi zwany Orłem w Mandze rozpocznie się pierwsza edycja Kraków Sport Film Festival. Od 2 do 4 października filmy na wielkim ekranie będą wyświetlane na Cinerise Arenie.
3: Będę się teraz katować jeszcze bardziej. Burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
4: ja
3: gdy...
4: też.
3: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie. Gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
4: Ziemniaki z ogniska.
3: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmarzcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
1: 100% polskich hitów.
3: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: Prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w ST2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej 20. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre. SK2.
1: Reklama. W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
10: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
11: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: I po reklamie.

0: Za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przejechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start, też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch.

0: Zasilania wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
1: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Do 6 stopni spadnie tej nocy temperatura w Krakowie. Kolejne noce też będą chłodne, dni też nie za ciepłe, bo 15 stopni to wszystko, co zobaczymy jutro na termometrach. I spore zachmurzenie, przelotne opady deszczu też są niewykluczone. Przed nami pierwsza noc z utrudnieniami na obwodnicy między węzłami Modlniczka i Modlnica. Rusza asfaltowanie na pasie w kierunku Katowic. Od 19 do 6 rano kierowcy pojadą tylko jednym pasem ruchu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
11: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
12: W samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
11: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
13: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
11: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
14: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
11: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
14: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
11: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
10: Szef MONU twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
15: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
10: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MONU Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
16: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
10: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
7: SK2 News, Kraków.
9: Kasia Znakowska. Zlecił co najmniej 6 oszustw metodą na wypadek i na wnuczka. Małopolscy łowcy głów zatrzymali 29-letniego oszusta. Mężczyzna ukrywał się za granicą. Po powrocie do Polski wpadł w Nowej Hucie. Okradł seniorów setek tysięcy złotych. Bobry blokują budowę zbiornika i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie trafił wniosek o odstrzał zwierząt i rozbiórkę ich tam w rejonie ulicy.

0: tunów i obozowej. Inne metody zawiodły, mówi Marek Tosz z firmy Atal.
1: Zbiornik ten poprawi gospodarkę wodną całej okolicy i uchroni ją przed dalszym zalewaniem.
0: Decyzja jest teraz po stronie RTOŚ-u.
2: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
3: A co jak powiem, że nie?
2: I tak powiem. Więc lepiej powiedz, że chcesz.
3: No to śmiało, śmiało.
2: Jest wtorek się kończy. Wtorek mały piątek, więc do weekendu zostało... Już tylko? Dawaj,
3: środa,
2: dawaj.
3: Czwartek, 3 dni.
2: No i pięknie, i tego się trzymamy. Więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: ty.
1: No takie klasyki w Radiu SK2 18L, jak zapomnieć. Część z was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie, na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18 kibicujemy.
2: SK2.
1: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, imię deszczu, zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł. Gdzie faceci szukają dzisiaj miłości? I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść w takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także, drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na Targi Kraków EU 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. Attic, Kraków, Zawiła 50.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
10: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.

0: nowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
7: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, a o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No, jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
10: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
11: Wierzę w naszych chłopaków.
10: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
9: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
12: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością m.in. w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. To Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą. I ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9 gorącej polskiej 20. 27 do gwiazd, już teraz.

Feel. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.

0: to już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera. Na antenie Radia SK 2 gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25 do 23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie. Mamy czteropunktową przewagę, prowadzimy 7 do 3.
1: SK 2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
14: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
15: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
18: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
19: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
18: Biedronka.
20: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK 2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK 2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na Targi Kraków EU 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
4: Centrum Budowlane ATTIC zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was w środę 23 września. Zarejestruj się na www.attic.pl i odbierz prezent w dniu eventu. Pamiętaj, środa 23 września. ATTIC. Kraków. Zawiła 50.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank.

0: to zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i Wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Czy woda może pamiętać historię miasta? Odpowiedzi na to pytanie poszukają artyści podczas trzeciej edycji Odysei Nowochódzkiej. Projektem pod hasłem Pamięć Wody rusza Teatr Łaźnia Nowa oraz Dom Utopii. W programie znalazły się interdyscyplinarne wystawy, koncerty, warsztaty i debaty, które połączą sztukę, ekologię oraz lokalną historię. Wszystko po to, by sprawdzić, jak krajobraz i krakowskie rzeki przechowały ślady dawnych mieszkańców.
6: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura. Zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Sydney Polak i PZ na antenie Radia SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do Was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę i my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radiu SK2.

0: Teraz tu można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2, można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców, znaczy słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy, nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans, wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to, nasi sąsiedzi niepocieszeni. A pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski, czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak trzy razy bardziej się poprawia.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
8: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie przypomnieć. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Centrum Budowlane Attic zaprasza majstrów, wykonawców i fachowców na Dzień Budowlańca. Wspólnie z ekspertami Rigips i Izover czekamy na Was.

0: Matyczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymatyczny.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Artur Andrus wystąpi w Krakowie i to w wyjątkowym, charytatywnym celu już 11 listopada w Święto Niepodległości. W Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się recital kabaretowy znanego artysty, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na ratowanie życia. Pieniądze ze sprzedaży biletów cegiełek zasilą zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla krakowskiej onkologii przy ulicy Garncarskiej oraz dla szpitala Narutowicza. To idealna okazja, by połączyć zabawę z pomocą.
3: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Honorata Skarbek w Radiu SK2. Do drugiej połówki można się zwracać na różne sposoby. Można mówić skarbie, misiu albo kochanie. I taki sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przeniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza i się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie. Już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilkim o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej, amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, Na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Warius Manx w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspiracje i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
5: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
6: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
7: Ku uciesze najmniejszej dziatwy, prezydent miasta Krakowa i wodociągi miasta Krakowa zapraszają na 9. Festiwal Wody. Woda nas kręci. Podróż w czasie, przystanek Kraków 1901, eksperymenty, warsztaty, historyczne opowieści i kranowianka. 26 września, Zakład Uzdatniania Wody Bielany. Szczegóły na wodociągi.kraków.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2:06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama. Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.

0: Magazyn lokalny.
1: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Na skawińskim rynku zawyły syreny. To z powodu ćwiczeń systemu alarmowania. Testowana była infrastruktura, która w razie kryzysu musi być niezawodna.
2: Słyszał pan te testy systemu alarmowania?
3: Tak.
2: Dzisiaj to są testy, ale gdyby była taka syrena, no to co trzeba wtedy zrobić?
4: Gdzieś do schronu albo do budynku jakiegoś, na dolne przynajmniej piętro.
5: Nie mam pojęcia.
6: No trzeba się schować. Ja na przykład jestem w domu prywatnym, mam piwnicę, to chowam się do piwnicy.
7: Uczekać.
8: Zbigniew Kleja, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
1: Opowiedzmy o dzisiejszych testach systemu alarmowania.
8: W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy test wszystkich syren zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Skawina. Test przebiegł pomyślnie, wszystkie syreny zadziałały prawidłowo. Mamy w zasadzie 3 takie drobne punkty do poprawy. Już ruszyły prace nad usunięciem tych niedogodności, które dzisiaj zostały wykazane.
1: O jak dużej ilości urządzeń mówimy?
8: Mówimy o 12 syrenach alarmowych. Wszystkie te syreny, wyłączając jednostkę Skawina 1 zlokalizowaną tutaj w rynku w Skawinie, wszystkie syreny są umiejscowione na strażnicach, na remizach ochotniczych straży pożarnych. Natomiast ta jedna syrena, o której wcześniej wspomniałem, jest zlokalizowana na budynku Urzędu Miasta pod numerem 3 na dachu.
1: I dzięki temu w całej Skawinie te syreny są bardzo dobrze słyszalne.
8: Właśnie dzisiaj w ćwiczeniach uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, czyli dowódca naszego JRG tutaj ze Skawiny oraz przedstawiciel komendanta miejskiego z Krakowa. Dodatkowo mieliśmy w terenie patrole Straży Miejskiej, które w różnych lokalizacjach nasłuchiwały sygnałów. Miejsca, gdzie sygnał był słabo lub wręcz niesłyszalny, będziemy ujmować przy modernizacji systemu, czyli uruchamianiu i zakupie kolejnych syren.
1: Dobrze, no to teraz opowiedzmy, dlaczego takie ćwiczenia właściwie są potrzebne?
8: No w dzisiejszych czasach doskonale wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nigdy nie wiadomo, kiedy może dojść do intensyfikacji prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast przygotowujemy się, modernizując zarówno syreny alarmowe, jak i budując niezależny system łączności radiowej z własną częstotliwością przy wykorzystaniu środków oliocowych. Chcemy być przygotowani jak najlepiej, stąd też te ćwiczenia, które dzisiaj zostały przeprowadzone.
1: One są tylko na wypadek jakichś konfliktów, czy mowa też tutaj na przykład o katastrofach pogodowych?
8: Ćwiczenia, które dzisiaj były przeprowadzone, dotyczą wszystkich zdarzeń, zarówno meteorologicznych, jak i alarmowania o nalocie z powietrza. Po prostu system, który dzisiaj testowaliśmy, wiadomo, że nie był modernizowany przez ostatnie lata. Natomiast w tym momencie system, który działa, to jest kwestia tylko pisania odpowiedniego kodu, czy to ma być alarmowanie o sytuacji meteorologicznej, nalocie z powietrza, czy tak jak najczęściej używane alarmu dla straży pożarnej.
1: Dlatego ważne, żeby ten system działał sprawnie.
8: Tak, dokładnie. Również prowadzimy mocną politykę informacyjną, żeby mieszkańcy naszej gminy poznali wszystkie sygnały alarmowe. Zachęcam również do korzystania ze strony soja.info, gdzie wszystkie sygnały są też nagrane, opisane, długości, modulacja, odwołanie, ogłoszenie alarmu.
1: Wie pani, co oznacza który sygnał?
9: A jakoś nie przywiązuję wagi jak na razie, ale wiem, że trzeba reagować po prostu.
1: Jak rozpoznać ten alarm? Jak dowiedzieć się, który co oznacza?
8: Ja może się skupię na sygnałach, które w tym momencie, zwłaszcza w województwach wschodnich, są najczęściej uruchamiane, czyli ataku z powietrza. Jest to ogłoszenie alarmu, jest to 3-minutowy sygnał modulowany, natomiast odwołanie alarmu to jest 3-minutowy sygnał ciągły.
1: Co by pani zrobiła w razie ewakuacji?
10: Nic. Nie, ja jakoś nie wiem, nie przygotowuję się specjalnie. To znaczy się tak, ja mieszkam w domku jednorodzinnym, ja mam piwnicę taką, gdzie jestem bezpieczna, jeżeli by to była powódź, to wychodzę na dach i czekam na pomoc.
3: Do rodziny, żeby rodzinę zabezpieczyć jakoś, nie? Przez wszystkim.
9: Ale tak się zastanawiam, ani piwnicy nie mam w domu, ani nic. Ewentualnie szukać miejsca z oznaczeniem.
1: Jak się zachować, kiedy usłyszymy takie ogłoszenie alarmu?
8: Jeżeli usłyszymy ogłoszenie alarmu, natychmiast trzeba sprawdzić przede wszystkim telefon, który mamy pewnie zawsze pod ręką, natomiast będą też komunikaty i w radio, i w telewizji. I jeżeli będzie informacja o natychmiastowym

0: Ewakuowaniu należy znaleźć miejsce schronienia. Jeżeli nie mamy w pobliżu takiego, to pomieszczenie nawet w budynku, w bloku, takie, które nie ma okien.
1: Czyli naszym pierwszym odruchem powinno być, żeby zachować spokój.
0: Zachować spokój, sprawdzić wszystkie możliwe kanały informacyjne.
1: W takim razie, jak znaleźć takie miejsce schronienia, jak to zrobić najlepiej?
0: Najlepiej skorzystać z aplikacji, gdzie się ukryć. Natomiast jeżeli nie mamy budynku wyznaczonego w tej aplikacji w pobliżu, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy wybrać pomieszczenie, przede wszystkim, które nie ma okien. To jest najważniejsze, żeby w razie ataku nie doszło do poranienia odłamkami szkła.
1: Powiedzmy troszeczkę o tej aplikacji, jak ona działa.
0: Aplikacja została stworzona przez Państwową Straż Pożarną. To jest ewolucja poprzedniej aplikacji schrony, zweryfikowana o miejsca, które w rzeczywistości nadają się do ukrycia.
1: Gdzie na terenie Skawiny można znaleźć takie miejsca schronienia?
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, najlepiej skorzystać z aplikacji, gdzie się ukryć. Lokalizacji tutaj nie chcę podawać konkretnych adresów z wiadomych przyczyn, natomiast korzystając z aplikacji, nawet tutaj w obrębie rynku mamy kilka miejsc wyznaczonych, wskazanych w tej aplikacji. Natomiast jako Biuro Bezpieczeństwa w tym momencie pracujemy nad uruchomieniem dodatkowych miejsc schronienia w naszych budynkach komunalnych i nie tylko.
1: Co z takim plecakiem ewakuacyjnym? Co wziąć w pierwszej chwili ze sobą?
2: Pewnie jakieś jedzenie, konserwy, środki do opatrzenia.
3: Nie wiem, jeszcze jestem nieprzygotowana do tego.
4: Najważniejsze, no dokumenty i pieniądze.
5: Lekarstwa, dokumenty, pieniądze, zwierzątka pod pachę, które się da i w nogi.
6: Prowiant, jakieś ubrania, bandaże, lepce.
3: No najważniejsze, papiery, dokumenty, coś do zjedzenia, do picia, to najważniejsze.
7: Dowód osobisty, coś do zjedzenia na ręce, ewentualnie kasy, na pewno nie szafę na plecy.
1: Jeżeli by do takiej ewakuacji miało dojść, to wiemy już, że mamy szukać schronienia, ale coraz częściej pojawia się temat plecaków ewakuacyjnych. Co najlepiej ze sobą wziąć na taką ewakuację?
0: Dokładny opis plecaka ewakuacyjnego, czy jego zawartość, szeroko jest opisywany w mediach. Najważniejsze to są dokumenty wszelkiego rodzaju, zarówno dowód czy paszport, natomiast też dokumenty własności nieruchomości, na pewno gotówka w drobnych banknotach. Warto również umówić się z rodziną, gdzie w razie ewakuacji się spotkać, bo wiadomo, że łączność telefoniczna może być odcięta.
1: Podczas ewakuacji gdzie znaleźć sprawdzone informacje, którym możemy zaufać?
0: Na pewno najbardziej rzetelnym i wiarygodnym miejscem to są strony rządowe, czyli gov.pl. Znajdziemy tam poradnik bezpieczeństwa i wskazówki, jak się zachować, jak przygotować zwierzęta do ewakuacji. Również informacje o sygnałach alarmowych, o których wcześniej żeśmy wspominali. Natomiast sugerowałbym unikać raczej social mediów, ponieważ no, informacje niesprawdzone mogą przyczynić się do niepotrzebnej paniki.
1: Przypominamy, miejsca schronienia sprawdzić można przez aplikację internetową gdziesieukryc.pl. Poradnik bezpieczeństwa przeczytamy natomiast na stronie gov.pl/web/poradnik-bezpieczeństwa. Trwają prace nad tym, jak Skawina będzie wyglądać w przyszłości, a to dlatego, że miasto się rozwija i przybywa mieszkańców. Od ostatniego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli uchwały regulującej sposób wykorzystania obszaru gminy, minęło 13 lat. Dokument określa miejsce, przeznaczenie, rodzaj i wysokość budynków, jak również parkingi, dojazdy czy tereny zielone.
8: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina.
1: Jak wygląda sprawa z planem zagospodarowania przestrzennego?
8: W tej chwili trwa procedura. Plan zgodnie z przepisami ustawy został przekazany instytucji, które opiniują tenże plan, a ponieważ zmieniła się ustawa, więc gmina ma obowiązek pokazać to na stronach BIP-u. Stąd wiele osób uważa, że plan został już udostępniony mieszkańcom do pierwszego wyłożenia do tzw. konsultacji społecznych. Jeszcze to się nie stało. Mamy obowiązek skonsultować plan miejscowy albo projekt planu miejscowego z wszystkimi instytucjami. Następnie po uzyskaniu opinii, na co instytucje mają 2 tygodnie, będziemy mogli wyłożyć mieszkańcom tenże plan do pierwszego wyłożenia tak zwanego. Mieszkańcy pod koniec września będą mogli rozpocząć procedurę oglądania tego planu i składania do tegoż planu uwag. To jest normalna procedura, która normalnie w ten sposób biegnie zgodnie z przepisami prawa. Po zebraniu uwag będziemy mieli określoną ilość czasu na rozpatrzenie tychże uwag. Pewnie niektóre będą uwzględnione pozytywnie, niektóre negatywnie i potem rozpocznie się procedura drugiego wyłożenia, ale wcześniej jeszcze będą musiały być drugie konsultacje z instytucjami, więc ta procedura jeszcze potrwa pewnie z półtora roku, przynajmniej półtora roku. ale na spokojnie pracujemy, ponieważ mieszkańcy oczekują, że gmina będzie miała kolejny plan miejscowy na podstawie studium, które jest przyjęte już 2 lata temu.
1: Czyli ten plan, który znajduje się na stronach BIP-u, być może będzie się zmieniać.
8: Ten plan, który jest na stronach BIP-u, jest efektem pracy ekspertów, którzy pracowali nad tym planem na podstawie studium i na podstawie wytycznych, które otrzymali od gminy, i nie jest on jeszcze dokumentem, który jest dokumentem obowiązującym albo będzie dokumentem obowiązującym. Po prostu jest to, nie wiem, czy 1/3, czy 1/2 pracy, ale na spokojnie podchodzimy do tego bardzo rzeczowo, merytorycznie, i przecież nad tym pracują fachowcy.
9: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej w Skawinie.
1: Na ten moment jakie są Pani przemyślenia dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego?
9: Ten projekt planu, który został upubliczniony na BIP-ie, budzi sporo niepokoju wśród mieszkańców. Przede wszystkim z uwagi na to, że w tej części dotyczącej miasta dość daleko rozwija się strefa zabudowy wielorodzinnej. Tereny, które do tej pory, dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, były ujęte jako zabudowa wielorodzinna do wysokości 15 metrów. W centrum miasta i w takiej strefie śródmiejskiej bardzo ograniczone są zapisy dotyczące obowiązku tworzenia miejsc parkingowych czy obszarów czynnie biologicznych. I to budzi niepokój mieszkańców, ale także mój osobiście, dlatego że uważam, że przez tak intensywną zabudowę, jaka jest proponowana w tym planie, i jeszcze większe ograniczenia co do czynników zagospodarowania terenu, spowoduje, że nasze miasto straci taki charakter małomiasteczkowy, no i komunikacyjnie będzie to miasto absolutnie zblokowane.
1: A nie jest to jakaś szansa na rozwój Skawiny?
9: Poprzez to, że napłyną nowi mieszkańcy, być może tak. Pytanie z drugiej strony jest takie, czy jesteśmy miastem, gminą przygotowaną infrastrukturalnie do przyjęcia tak dużej liczby mieszkańców. Mieszkańcy wielokrotnie podnoszą w swoich wypowiedziach obawy co do tego, że nie ma odpowiednich rozwiązań drogowych, komunikacyjnych, że transport kolejowy nie jest na tyle zorganizowany, intensywność tego transportu kolejowego nie jest na tyle zorganizowana, żeby móc mieszkańców Skawiny w tak dużej ilości transportować do Krakowa, do innych miejsc poza naszą gminę, a potem, żeby ci mieszkańcy wracali tutaj. No, powoli Skawina staje się coraz większą sypialnią dla Krakowa i w tym kontekście myślę, że niekoniecznie ten kierunek rozwoju urbanistycznego ma służyć rozwojowi naszej gminy w sensie takim gospodarczym.
1: Jakie są w takim razie największe obawy? Z czego one wynikają?
9: Wynikają przede wszystkim z tego, że chociażby w centrum miasta jest dość zwarta zabudowa i powstanie pomiędzy istniejącymi już domami jeszcze wyższych budynków powoduje zacienienie. Na tyle, na ile ja zdążyłam już przeanalizować projekt tego planu, nie ma żadnych buforów odległościowych, jeżeli chodzi o odległość nowo powstających budynków od granic działek i budynków, które już istnieją, więc mieszkańcy, którzy już tutaj mieszkają, którzy mają swoje kamienice, bardzo słusznie obawiają się tego, że no, mieszkania, które użytkują, stracą taki walor atrakcyjności, więc ja tutaj absolutnie podzielam obawy rodzimych mieszkańców Skawiny, o których mam wrażenie zapomina się przy tworzeniu obecnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodam jeszcze tylko, że oczywiście obecny plan zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie około 13 lat temu, on już dopuszczał możliwości wejścia wielorodzinnej zabudowy i od dosłownie kilku lat ten problem zaczyna być widoczny dla mieszkańców, bo powstają rzeczywiście budynki wielorodzinne, wysokie budynki. Natomiast jestem przekonana, że ten plan w takim kształcie, jaki został tutaj zaproponowany na chwilę obecną, przed oficjalnym wyłożeniem do wglądu dla mieszkańców, no dużo bardziej otwiera drzwi dla takiej bardzo intensywnej, jak to się mówi, patodeweloperki. Dodam jeszcze jedną rzecz, że również bardzo poważnym problemem przy tak intensywnej zabudowie i tak niewielkim wskaźniku dotyczącym obowiązku tworzenia miejsc parkingowych i przy braku polityki parkingowej w naszej gminie dojdzie do zupełnego paraliżu, dlatego że mieszkańcy nowo powstałych wielorodzinnych budynków no będą po prostu parkować na ulicy, na parkingach miejskich, które mają służyć mieszkańcom do tego, żeby postawić samochód, kiedy idą z dzieckiem na basen, kiedy idą do parku, kiedy idą do kawiarni na kawę. To już jest widoczne, ale przy tej jeszcze bardziej intensywnej zabudowie wielorodzinnej, no to będzie naprawdę bardzo poważne ważny problem dla gminy. Wskaźnik powierzchni czynnie biologicznej dotyczy akurat powierzchni na danej działce, która ma być zabudowana. Jeżeli chodzi o zapewnienie na terenie naszego miasta terenów zielonych, w sensie, na których może być zorganizowana jakaś urządzona zieleń, typu parki, skwery, są miejsca, gdzie dość mocno tereny zostają ograniczone, aczkolwiek na terenie któregoś osiedla widziałam, że akurat takie miejsca zielone są uwzględnione przy tam dołożeniu jakichś dodatkowych działek. Niemniej jednak, jeżeli pójdziemy w tak intensywną zabudowę wielorodzinną, no to w sposób oczywisty należałoby stworzyć również przestrzeń do rekreacji, do odpoczynku dla mieszkańców, tworząc nowe parki, nowe skwery, na których można odpoczywać, na których byłyby zlokalizowane place zabaw dla dzieci. W mojej ocenie tego jest bardzo niewiele.
10: Czyli jest to sprawa niejednoznaczna i są pola, gdzie można byłoby wprowadzić poprawki do tego planu?
9: Zdecydowanie tak. Chcę podkreślić jedną rzecz. Osobiście uważam, że zabudowa wielorodzinna powinna powstawać w naszym mieście. Jesteśmy miastem położonym blisko Krakowa. To daje nam też pewne perspektywy rozwoju, natomiast uważam, że przestrzeń i tereny przeznaczone pod tą zabudowę wielorodzinną powinny być tak ułożone i tak w stosunku do tych terenów powinny być określone wskaźniki zabudowy, które spowodowałyby, że ta zabudowa nie będzie wyłącznie betonozą, ale da komfort mieszkania tym osobom, które już mają w tych okolicach zabudowę, i nowo powstałym osiedlom da też taką przestrzeń do rekreacji, do wypoczynku, trochę zieleni. Natomiast tu obawiam się, że właśnie pan burmistrz odszedł od takiego podejścia, aby nie tyle wysokość, co wskaźniki zabudowy tak określić w tym planie, żeby właśnie gwarantowały tą taką większą przestrzeń zieloną, a nie tylko samą betonozę.
10: Są już teraz pewne obawy co do tego planu. Miałoby być tutaj przez nowy plan zagospodarowania Armagedon, jeśli chodzi o dostępność miejsc parkingowych. Czy jest to realna obawa, czy może zupełnie niesłuszna?
8: Wie pan, ja słyszałem odnośnie planu miejscowego, że na rynku w Skawinie mają być wieżowce kilkudziesięciopiętrowe, że w ogóle Skawina ma być takim, nie wiem, nowym, najwyższym miastem w Polsce i tak dalej. Więc ja oczywiście podchodzę do tego z dużą pokorą. Najciekawsze jest to, że bardzo często zdarza się w ten sposób, że ktoś, kto się nie zna w ogóle na temacie, gdzieś usłyszy coś od kogoś innego, kto również się nie zna, i potem robi z tego problem, głównie w mediach społecznościowych. Jesteśmy miastem, które, jak każde miasto w Polsce, ma ogromny problem z miejscami parkingowymi i to się niestety w żaden sposób pewnie nie zmieni, dopóki nie przejdziemy w 100% na komunikację zbiorową. Na dzisiaj na terenie miasta Skawiny zameldowanych jest 41 tysięcy mieszkańców. Mieszka około 60 tysięcy mieszkańców i zakładamy, że jest około 60 tysięcy samochodów. Miasto Skawina budowane było na kilka tysięcy samochodów. I takie były drogi, i takie były parkingi. Dzisiaj gmina jest na etapie takim, że wybudowaliśmy niemal 1000 miejsc parkingowych na parkingach Park and Ride i staramy się wszędzie, gdzie się da, budować kolejne nowe parkingi albo przynajmniej miejsca do zatrzymania się. Problem polega na tym, że bardzo wielu mieszkańców oczekuje, że będzie mogło zatrzymać się tuż przy wejściu do swojej klatki, do swojego domu, a niekoniecznie podejść z miejsca parkingowego trochę dalej po to, żeby nie nieść zakupów i tak dalej. I rozumiemy ich oczekiwania. Niemniej jednak w takiej tance miejskiej, jak mamy dzisiaj w Skawinie, czyli tak duża ilość w ścisłym centrum kamienic, gdzie nie da się dobudować nowych miejsc parkingowych, czy ewentualnie tak duża ilość bloków, gdzie nie da się dobudować miejsc parkingów wielopoziomowych, na co pewnie oczekują mieszkańcy, no niestety nie da się tych miejsc parkingowych stworzyć na dachu poszczególnych bloków. Więc to, co się dzieje, jeśli chodzi o budowę nowych osiedli poza ścisłym centrum, tam wymuszane są miejsca parkingowe i tak dalej. Tu, gdzie niestety mamy ścisłe centrum, tu, gdzie już stary plan miejscowy, który funkcjonuje na terenie miasta od kilkunastu lat, nie wymusza, bo w ścisłym centrum od kilkunastu lat niewymuszane jest budowanie nowych miejsc parkingowych zgodnie z nowymi inwestycjami, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe, to niestety tak to funkcjonuje i tak funkcjonować po prostu będzie. Dzisiaj ciężko jest narzucić nową konieczność budowy miejsc parkingowych, bo każdy inwestor, który stara się wybudować ciekawe miejsce do zamieszkania 8-10-lokalowe w starej plombie, również stara się umiejscowić tam przynajmniej kilka miejsc parkingowych na tyle, żeby po prostu było to realne, i to widać m.in. przy ulicy Zamkowej, Bramkowej, gdzie powstała nowa kamienica i gdzie w podziemiach są miejsca parkingowe, które nie musiały tam być budowane, ale to podnosi wartość danej nieruchomości. Tak do tego podchodzimy i staramy się negocjować za każdym razem z inwestorem jakby dodatkowe zadania, które są wykonywane podczas realizacji zadania inwestycyjnego, ale z drugiej strony inwestorzy również na podstawie obowiązujących przepisów planu miejscowego, jeżeli mają połączenie komunikacyjne z drogą publiczną, nie muszą od nas otrzymywać dodatkowych uzgodnień, jeśli chodzi o kwestie miejsc parkingowych, bo decyzję o tym wydaje architektura powiatu krakowskiego, która wydaje również pozwolenie na budowę w tym zakresie.
10: Jeszcze taką drugą obawą jest kwestia zielonych przestrzeni, że przez nowy plan zagospodarowania będzie w Skawinie betonoza.
8: Ludzie jednocześnie mówią, że na rynku w Skawinie jest betonoza, ale jak policzą sobie ilość drzew na rynku w Skawinie, jest ich ponad 70. Widać te drzewa na rynku w Skawinie? Nie widać. Teraz jest kwestia tego rodzaju, że punkt widzenia zależy pewnie od punktu siedzenia. Nie mam poczucia, że na rynku w Skawinie jest betonoza. Nie mam również poczucia, że w miejscach, które my przeznaczyliśmy pod zabudowę, jest, czy będzie betonoza. Oczywiście, że powierzchnia biologicznie czynna jest wskazywana w planie miejscowym, oczywiście, że ona jest wymagana i oczywiście, że to, co powstaje na terenie miasta Skawiny, jest raczej przyjazne dla mieszkańców, a terenów zielonych tworzymy dodatkowe ilości, ponieważ w planach jest budowa kolejnych parków, czy ewentualnie terenów, które są przeznaczone do rekreacji zielonej. Staramy się, żeby te tereny również były rozbudowywane. Staramy się żyć w symbiozie, staramy się poprawiać jakość powietrza i nad tym skupiamy się, jeśli chodzi o kwestie gminy. Nie mam takiego poczucia, że w planie miejscowym dopuścimy tylko i wyłącznie betonozę, ale raczej staramy się, żeby miasto było przyjazne dla swoich mieszkańców. Ciężko wymienić wszystkie instytucje, które wymagane są, jeśli chodzi o kwestie przepisów prawa, jeśli chodzi o konsultacje i uzgodnienia w planie miejscowym. Musimy przeanalizować te uzgodnienia, które spływają niemal codziennie z terenu całej Małopolski i potem dopiero, jeżeli okaże się, że ten plan miejscowy, który dzisiaj jest pokazany, ma uzgodnienia pozytywne z instytucji, które muszą nam to zaopiniować, będziemy go wykładać do wglądu dla wszystkich mieszkańców. Będzie to trwało kilka tygodni, będziemy mogli oczekiwać na uwagi od mieszkańców w terminach, które będą podane oficjalnie na stronach Urzędu Miasta i Gminy Skawina i dopiero po tym fakcie zbierzemy sobie wszystkie uzgodnienia od mieszkańców i będziemy jakby analizować, jakie są oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o zapisy, które chcieliby, żeby w tym planie miejscowym się pojawiły.
1: Dawniej był zamek, dziś miejsce kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko, do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. O historii parku oraz nieistniejącego już zamku opowie Marian Strzeboński w rozmowie z Brejanem Bednarczykiem.
11: Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku, dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
12: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym, bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek kazimierzowski. Długoż pisze, w XV wieku, na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany zamek królewski. Oczywiście zamek królewski czy zamek kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i został nazwany przez mieszkańców zamczyskiem. Dziś nawet nie ma śladów ruin, bowiem na początku stulecia w miejscu zamku kazimierzowskiego został wybudowany gmach, który nosi nazwę Pałacyk Sokół. Gmach, który był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół działającego w tym czasie w Skawinie. Sala gimnastyczna i zaplecze socjalne, no i wieża, baszta przy pałacyku nawiązują w pewnym sensie do zamku kazimierzowskiego.
11: A wrócę jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał. Czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
12: Jak wyglądał zamek kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego z Skawiny z 1663 roku, o którym wspomniałem przy innej audycji. Tam mamy zarys kształtów tego zamku kazimierzowskiego. Natomiast na początku XX wieku wybudowano pałacyk Soku z wykorzystaniem części murów dawnego zamku królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów, dłuższy bok i ponad 20 metrów, krótszy bok tej części mieszkalnej.
11: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
12: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano pałacyk Soku na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, wykorzystano dawne fundamenty. Pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
11: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
12: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim, postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Soku uzupełnić drzewostan, by tak jak było u Długosza, na wzgórzu porośniętym lasem wybudowano zamek. Więc park nawiązuje do tej historii. Oczywiście, kiedy Polska była pod zaborami, powstawał park. Nie nosił imienia Józefa Piłsudskiego, bo park powstał w 1917 roku.
11: Tak naprawdę, no to chyba głównie miał służyć celom wypoczynkowym, tak jak jest to dzisiaj, że wielu skawiniaków przechodzi po parku, idzie starorzeczem Skawinki, część z psami, część pewnie biegając, czy po prostu nawet, nie wiem, przechodząc z punktu A do punktu B, bo akurat najwygodniej jest przeciąć przez park.
12: Tak, to funkcja rekreacyjna i funkcja historyczna, bowiem kiedyś w tym miejscu były te zalesione obszary. Myślę, że to chyba najważniejsze zadanie, by było zacienione miejsce i miejsce do wypoczynku, by wyznaczone alejki, place zabaw, zwłaszcza te, które powstały po 2000 roku. Tam za pałacykiem Soku znajduje się dość duży komplet urządzeń rekreacyjno-zabawowych z uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży.
11: Bo też biorąc pod uwagę to, jaką powierzchnię ma park, on jest bardzo duży, jak na standardy dzisiaj mówimy 40-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
12: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku, w miejscu czy w Parku Skawińskim.
11: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne funkcje, nie tylko te rekreacyjne. Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przyrody, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku Skawińskiego.
12: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu, większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie Parku Miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy.
1: To już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

0: Warszawa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: kulturze w pewnym momencie nagle się pojawiło. Chociażby dlatego, że najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
1: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
2: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
3: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
2: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił je, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów Wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
1: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem, Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
2: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku i cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka usypana w VII wieku rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu.

0: Podgórzu, krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
1: I no, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
0: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
1: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
2: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
3: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie, jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie, oczywiście o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
1: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
4: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych. I wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
3: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale nie przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii. Przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno. Wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
1: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
3: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażono to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście i z kościółkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules i tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No, ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
2: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
3: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok. Zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
4: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu, albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca. Trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto. I tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześniej. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
3: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
4: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak
0: przedsiębiorczy człowiek zakłada, buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina.
4: W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd, wrzuci, czy właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, które podpisały obie rady miasta. Później przez 2 lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście, lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie, orkiestry, pięknie udekorowany most. No i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12.31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc, kaźni od obozu przez getto po Baudienst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
3: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu, tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski, tutaj biorą udział w I i II wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
1: I powoli kończymy to spotkanie z historią.
4: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone, miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to w jakiej formie zastygło Podgórze trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli, my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I
0: tak, mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie, w dużej mierze jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.
5: Muzeum Podgórza zwiedzicie w środę w godzinach od 11 do 19 oraz od czwartku do niedzieli od 10 do 17, rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Studiowanie w miejscu z ponad 600-letnią historią. Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny przyciąga kandydatów z całej Polski. To jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, która łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do nauki.
6: Uniwersytet Jagielloński ma ponad 600-letnią historię. Jak wyglądały jego początki? Co było wtedy najważniejszym celem uczelni?
7: No właśnie, tu jest pewna niekonsekwencja ze strony uniwersytetu. Marcin Bojda, przewodnik w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. Bo z jednej strony powołujemy się na datę 1364 rok, założenie uczelni przez Kazimierza Wielkiego, ale z drugiej nazywamy się Uniwersytet Jagielloński, a nie Kazimierzowski. Dlaczego tak się stało? No, Kazimierz miał wiele osiągnięć i zainicjował istnienie Uniwersytetu w Krakowie, ale nie udało mu się zrobić jednej ważnej rzeczy. Nie pozostawił po sobie legalnego męskiego następcy. Tron po nim objął Ludwik Węgierski, który nieszczególnie troszczył się o nasze tutaj sprawy krakowskie. Uczelnia popadła w kryzys i trzeba ją było później znowu na nowo otworzyć i tym już zajęła się Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło i to oni odnowili uniwersytet w roku 1400 i od tego momentu działa do dziś.
6: A jakie momenty w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego były najbardziej przełomowe i ukształtowały go jak uczelnię, którą znamy dzisiaj?
7: No właśnie, uniwersytet średniowieczny działał trochę inaczej niż to, jak to teraz wygląda. Uczelnia z początku miała taki charakter, można powiedzieć, to było życie kolegialne, więc profesorowie żyli wspólnie w kolegium, trochę jak mnisi w klasztorach. Obowiązywał ich wówczas celibat, przynajmniej teoretycznie. I nauczanie właściwie przez kilkaset lat od założenia uniwersytetu niewiele się tam zmieniło. Nauczano wciąż tej średniowiecznej, scholastycznej filozofii, aż w końcu, pod koniec XVIII wieku, w czasach oświecenia, dokonała się reforma uczelni w czasach Komisji Edukacji Narodowej za sprawą rektora Hugona Kołłątaja. Uczelnia została przekształcona w nowoczesny uniwersytet, gdzie zaczęto wykładać nauki przyrodnicze na tak zwanym kolegium fizycznym. Uniwersytet prowadził język polski jako wykładowy, bo aż do tego momentu posługiwano się na uczelni łaciną. Więc był to wielki przełom w historii uniwersytetu. Oczywiście nie wszystkim się to podobało, bo krakowscy profesorowie nigdy nie słynęli z jakiejś szczególnej pędu ku zmianom, więc Hugo Kołłątaj miał sporo tutaj wrogów sobie narobił, ale rzeczywiście przeprowadził swoją reformę. Potem myślę, że koniec XIX wieku był też takim ważnym okresem, czasy monarchii habsburskiej, Austro-Węgier, gdzie z jednej strony Polska nie istniała, ale właśnie odkąd Galicja uzyskała szeroką autonomię, można było wykłady prowadzić po polsku i jeden z też uczonych związanych z naszym uniwersytetem, Julian Dunajewski, został ministrem w rządzie austro-węgierskim i pozyskał całkiem spore środki na funkcjonowanie uniwersytetu i to sprawiło, że przeżywaliśmy taki kolejny złoty okres w naszej historii, kiedy na przykład takie ważniejsze dokonania to skroplenie składników powietrza przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. To było coś, co rzeczywiście odbiło się szerokim echem wśród uczonych w całej Europie i wielu wybitnych uczonych chciało tutaj współpracować z naszymi profesorami. William Ramsay z Londynu przesyłał gazy do skroplenia Olszewskiemu i rzeczywiście wtedy Kraków znów stał się takim ważnym punktem na naukowej mapie Europy. No i ważnym też przełomowym momentem, myślę, jest dopuszczenie pierwszych kobiet do studiowania na uniwersytecie w roku 1894, czyli stosunkowo całkiem niedawno, biorąc pod uwagę całą historię uniwersytetu. Trzy pierwsze studentki zostały przyjęte na studia na farmację i od nich zaczęła się dopiero historia karier kobiet na uniwersytecie. Przypomnę, że do wybuchu II wojny światowej tylko dwie kobiety z tytułem profesorskim mieliśmy na naszej uczelni, więc tak na dobrą sprawę dopiero po II wojnie światowej na szerszą skalę rozpoczęła się edukacja kobiet i w latach 60. liczba kobiet przewyższyła liczbę mężczyzn, jeśli chodzi o osoby studiujące.
6: Jak bardzo uczelnia zmieniła się na przestrzeni lat, zarówno jeśli chodzi o strukturę, kierunki studiów, jak i podejście do nauczania?
7: Za króla Kazimierza założono tutaj trzy wydziały. tak zwane sztuki wyzwolone. To był wydział wstępny, na którym wykładano tak zwanych 7 sztuk wyzwolonych. 3 z nich nauki humanistyczne, tak zwane trivium. To była gramatyka łacińska, retoryka i logika. A 4 nauki ścisłe, quadrivium, to arytmetyka, geometria, astronomia i, co ciekawe, muzyka również jako nauka ścisła traktowana. I poza tym był wydział lekarski, wydział medyczny oraz wydział prawa i w czasach królowej Jadwigi ważny jeszcze doszedł wydział teologiczny. Oczywiście w średniowieczu było to coś szczególnie prestiżowego, mieć wydział teologiczny na uniwersytecie i sam papież musiał zgodę specjalną na to wyrazić. I ta struktura właściwie trwała później przez kilkaset lat. Niewiele się tu zmieniało, dopiero właśnie czasy reformy kołłątajowskiej, to przekształcenia, powstało wtedy kolegium moralne, gdzie można powiedzieć tak bardzo ogólnie nauczano nauk humanistycznych oraz kolegium fizyczne, gdzie właśnie te wszystkie nauki przyrodnicze, nauki ścisłe były nauczane. Później znów mieliśmy XIX wiek i powrót do tej właściwie struktury jeszcze dawniejszej. Wydział sztuk wyzwolonych, to zwany wtedy bardziej wydziałem filozoficznym, był bardzo szerokim wydziałem, gdzie wykładano najprzeróżniejsze rzeczy od historii po właśnie farmację. I w tej strukturze praktycznie uniwersytet trwał aż do XX wieku. Dopiero wtedy zaczęto tworzyć osobne wydziały dla poszczególnych nauk. I dziś mamy już tych wydziałów 16, tak? Bardzo dużo różnych kierunków. Każdy coś dla siebie, myślę, jest w stanie znaleźć.
8: Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli chodzi o naszą ofertę dydaktyczną, to tutaj to największe zainteresowanie jest de facto niezmienne już od kilku, a nawet kilkunastu lat. Jakby w tej czołówce kierunków, które notują najwyższe statystyki rekrutacyjne pod względem ilości kandydatów, którzy aplikują na te studia, to jest taka duża piątka. Jest tam prawo, są obie psychologie, zarówno ta o profilu praktycznym, jak i ta o profilu ogólnoakademickim. Jedna prowadzona na Wydziale Zarządzania, druga na Wydziale Filozoficznym. W tej piątce najbardziej popularnych kierunków znajduje się również kierunek lekarski.
6: Uniwersytet Jagielloński ma wielu znanych wykładowców i absolwentów. Jak można opisać kadrę naukową i jej znaczenie dla uczelni?
7: Może wspomnę o kilku takich mniej znanych uczonych związanych z uniwersytetem. Mieliśmy właśnie w wieku XIX wspomnianych już Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, którzy skroplili składniki powietrza. Obaj podobno mieli dość trudne charaktery i z mało kim się dogadywali, ale w jakiś sposób przez długi czas byli w stanie wspólnie pracować i dokonali tego wielkiego osiągnięcia. Karol Olszewski stworzył taką własną metodę kaskadowego skraplania gazów i z pomocą własnego też projektu, przyrządu, urządzenia dokonał tego skroplenia. Mieliśmy Mariana Smoluchowskiego, wybitnego fizyka, na którego również Albert Einstein się powoływał w swoich badaniach. No i w naszej epoce, powiedzmy, możemy się pochwalić takimi absolwentami jak na przykład Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, ale też pisarze tacy jak Stanisław Lem, wybitny autor science fiction, który też kształcił się na uniwersytecie, czy Jerzy Pilch, również jeden z popularniejszych prozaików XX wieku.
9: Marcin Kubat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta historia związana z profesorami UJ dalej się pisze. W tym momencie uczelnia zatrudnia ponad 4000 osób, które zajmują się badaniami, nauką, współpracą z otoczeniem społecznym. To jest ogromna armia ludzi. I ja sam każdego dnia jestem zaskoczony, bo dziennikarze do mnie dzwonią, proszą o ekspertów. O wypowiedź eksperta w określonym temacie. My rzeczywiście z chęcią tych ekspertów udostępniamy i to są wypowiedzi, które są cytowane, prestiżowe i cenione. I zadzwonił dziennikarz z pytaniem, czy mamy kogoś od Mozambiku. Lekko zamarłem, myślę, wąska specjalizacja, może nie mamy. Otóż co, mamy. Też się zdziwiłem, że jest ktoś od Mozambiku, więc już mnie nic nie zaskoczy. Na pewno znajdzie się ktoś, kto jakimś nawet najmniej popularnym zagadnieniem naukowym się w uczelni zajmuje. To jest ta strona profesorska, gdzie nie dość, że właśnie profesorowie, a nie tylko zresztą oni, bo to są też i doktoranci, i studenci, i to całe środowisko akademickie zajmujące się nauką ze sobą współpracuje. Więc możemy poczytać, posłuchać. Są konferencje, są prelekcje, jest internet, gdzie właściwie w każdej chwili można sięgnąć po tę wiedzę. Trzeba tylko chcieć. To jest troszkę ta nowa strona po tej historycznej, gdzie trzeba było przyjść na wykład i to była jedna szansa posłuchać. Teraz świat nam daje dużo większe możliwości, z których aż tylko trzeba korzystać.
6: Jak wygląda codzienność studentów uniwersytetu poza zajęciami, co tworzy atmosferę studiowania w Krakowie i na samej uczelni?
9: Miałem studenta, który wychodził z Rzaczka, jak tutaj szedłem na spotkanie z panią, był zaspany, ale chyba każdy student taki jest o tej porze, kiedy biegnie na zajęcia. Więc to jest ten rytm dnia, czyli wstajemy zabiegani, niewyspani, słuchamy, staramy się słuchać na wykładach, robić notatki, więc to jest ten dzień, który jest intensywny dla studenta, ale ma czas też na rozrywki, są juwenalia, więc może dlatego ten student poranny spotkany był zaspany, bo przed rzeczkiem był koncert, więc to też jest okazja troszkę odpocząć od tej codzienności studenckiej. Zajęcia to jedno, ale mnóstwo aktywności, których można sobie na terenie uczelni znaleźć, korzystać i wychodzić nie tylko z nauką, doświadczeniem, ale również z jakąś praktyką. Chociażby radio i telewizja, które są na uczelni, dają tę praktykę absolutnie. Są koła naukowe, organizacje studenckie, które proponują różne rozwiązania. Tam trenują różne rzeczy, które mogą się w zawodzie gdzieś dalej po zakończeniu studiów przydać. Jest naprawdę ogrom możliwości, trzeba tylko chcieć.
6: Jak można opisać relacje między studentami a prowadzącymi na uniwersytecie? Czy różnią się one w zależności od kierunku?
9: Ja myślę, że te relacje są partnerskie. To znaczy, być może kiedyś w historii profesor był taki niedostępny. Była taka pewna nieśmiałość ze strony osób studiujących. Teraz to jest dużo bliżej, mam wrażenie. Nie ma tych barier. One nie są tworzone. Natomiast no, profesor i student, to jednak dalej jest to zależność mistrza i nauczyciela. No i my liczymy, że ten uczeń i mistrz no, kiedyś te swoje role zastąpią. Także to fajnie, że te relacje partnerskie takie są, bo ja myślę, że i obie strony mogą z tego skorzystać.
6: Co wyróżnia Uniwersytet Jagielloński na tle innych uczelni w Polsce?
9: To, że jesteśmy najstarsi, to wiadomo, 662 lata właśnie. Ten tort nie pomieścił tych świeczek. Ale było coś nowego, mimo że to jest ogromna historia. W tym roku, w dniu święta UJ-u, czyli 12 maja, po raz pierwszy, tak, może się coś wydarzyć w tej dalekiej historii po raz pierwszy, z wieży Kościoła Mariackiego hejnalista odegrał nam pieśń studencką Gaudeamus Igitur. Były ciarki, były emocje, świetnie się tego słuchało. Te zadowolone miny osób słuchających ze środowiska akademickiego mam w głowie do tej pory. I to pokazało, że warto myśleć o przyszłości na uczelni. Nie żyjemy tylko historią. My chcemy ten uniwersytet rozwijać, żeby on angażował ludzi, naukę, otoczenie społeczne, bo proszę też pamiętać, że otwierają się współprace. Ostatnio podpisano również umowę w sprawie metra krakowskiego. Najważniejsze krakowskie uczelnie zobowiązały się dać swoją wiedzę, umiejętności, badania, naukę, to wszystko, co mogą zaprezentować, podpowiedzi, które można zasugerować, tylko po to, żeby to metro było jak najlepsze. Więc ta współpraca z otoczeniem, z biznesem, to jest kolejna odsłona Uniwersytetu jako jeden z trzech filarów.
6: Jaką rolę Uniwersytet Jagielloński odegrał w rozwoju polskiej nauki i kultury na przestrzeni wieków?
7: Powstanie Uniwersytetu było wydarzeniem przełomowym w naszej historii, które jeszcze bardziej włączyło nas w tę cywilizację łacińską, zachodnią, można powiedzieć. Pojawienie się uczelni w Krakowie to była wielka zmiana, bo w tej epoce istniał w całej Europie Środkowej tylko jeden starszy uniwersytet w Pradze, więc pojawienie się nowej uczelni sprawiło, że no, tutaj studenci mieli w naszym państwie, w Krakowie, taki ośrodek, gdzie mogli się kształcić i zaczęli tutaj studiować nie tylko studenci z ziem polskich, ale również wielu cudzoziemców. W czasach Mikołaja Kopernika ponad połowa studiujących to byli cudzoziemcy z wielu krajów. Było to też takie międzynarodowe środowisko i profesorowie również podróżowali, wykładali w Krakowie, wykładali we Włoszech, tam robili też kariery. Na przykład profesor Jerzy Kotermak został lektorem w Bolonii, więc to było bardzo międzynarodowe środowisko. Wszyscy wówczas posługiwali się łaciną, więc można było swobodnie się przemieszczać i w różnych miejscach wykładać, nauczać, kształcić się. Na pewno otworzyło to szerokie perspektywy Polakom.
6: Co można powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim i jeszcze się wahają?
8: No można oczywiście przede wszystkim zachęcić do tego, żeby wzięły udział w rekrutacji na nasz uniwersytet. Jakby nasza oferta dydaktyczna jest na tyle szeroka, że każdy będzie w stanie znaleźć coś w tej ofercie dla siebie. Na tych wspomnianych 16 wydziałach mamy tak bardzo szeroką bazę badawczą, o której wspominał Marcin, i jakby naturalną konsekwencją tych szerokich badań jest też bardzo szerokie pokrycie tego pola dydaktycznego. Więc jakby w każdym obszarze kandydaci znajdą u nas coś dla siebie, od nauk humanistycznych poprzez społeczne, medyczne czy nauki o zdrowiu, aż po ścisłe i przyrodnicze. Oczywiście mamy te takie najbardziej popularne, flagowe kierunki, które kandydaci wybierają najczęściej i które cieszą się największą popularnością. Natomiast znajdują się też kierunki bardziej niszowe, które gdzieś próbują poznać dogłębnie te takie mniej popularne obszary naszego życia. Co powinno zachęcić naszych kandydatów? kandydatów, to to, że jakby uniwersytet na przestrzeni lat jakby cały czas dopasowuje się i jakby rozwija wraz z rzeczywistością, która go otacza i w takim duchu między innymi modyfikuje również swoją ofertę dydaktyczną. W tym roku jest to szczególnie zauważalne, bo mamy w tej ofercie 13 nowych kierunków i są tu zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia nowe proponowane. Co ciekawe i co w pewnym sensie oddaje ducha współczesności, to to, że pewną cechą wspólną tegorocznych nowych propozycji w ofercie dydaktycznej jest interdyscyplinarność. Jakby uniwersytet widzi to, że świat się rozwija, pojawiają się w naszej rzeczywistości nowe technologie, które zaczynają grać coraz większą rolę w naszym życiu i dostosowujemy swoją ofertę dydaktyczną między innymi do tego aspektu jakby otaczającego nas świata. Zaczynają nam się mocno wkradać w nauki humanistyczne elementy z nauk ścisłych. Tutaj przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji czy technologii cyfrowych również w badaniach czy w dydaktyce w naukach humanistycznych zaczyna grać coraz większą rolę i to widać w tych nowościach, które w tym roku proponujemy naszym kandydatom. Tu takim dobrym przypadkiem jest humanistyka cyfrowa, czy lingwistyka i technologie językowe. To są takie kierunki, które będą z pogranicza różnego rodzaju dyscyplin. Mamy w tym roku, rozszerzamy również dość mocno ofertę kierunków, o mocne jakby pozycje, ofertę kierunków prowadzonych w języku angielskim, zarówno z zakresu zarządzania. Tutaj mamy taki nowy kierunek Responsible Entrepreneurship and Management, czy z zakresu nauk ścisłych. Tutaj mamy nowy kierunek Mathematics and Computer Science Advanced Track. Także przede wszystkim ta szeroka oferta i to, że każdy znajdzie coś dla siebie. Druga kwestia, która powinna zachęcić naszych kandydatów, to to, że uniwersytet zawsze stawia na jakość w dydaktyce. I jakby to jest dla nas cel nadrzędny, żeby ta dydaktyka była na wysokim poziomie, żeby nasi absolwenci byli odpowiednio przygotowani zarówno w kontekście rozwijania swoich indywidualnych pasji, ale też, żeby z tymi umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą, które uzyskają w toku studiów, mogli śmiało wyjść później poza uniwersytet i realizować się w różnych ścieżkach zawodowych, do których studia na naszym uniwersytecie ich na pewno przygotują. No i trzecia sprawa, to jest ta sprawa trochę, o której Marcin już wspominał, czyli kwestia tego, co jako uniwersytet oferujemy poza samymi studiami, jako uniwersytet, ale również jako miasto. Kraków jest miastem studenckim i tutaj życie studenckie w Krakowie jest bardzo atrakcyjne, oferuje wiele możliwości od takich typowo rozrywkowych, po kulturalne, po rozwijanie swoich pasji w praktyce. Także myślę, że te aspekty również są jakby silną kartą na stole w kontekście zachęcenia kandydatów do podjęcia studiów na uniwersytecie.
5: A rozmawiała Ilona Motyka. Poznaj smaki Krakowa. Historyczny krakowski szlak kulinarny to znane przysmaki, ale także lokale, które na stałe wpisały się w miejscową gastronomię. To nowa propozycja dla przewodników i turystów.
10: Ja się bardzo cieszę, że ten historyczny krakowski szlak kulinarny powstał. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Składa się z 9 punktów, co nie oznacza, że to jest jakby zamknięta lista, no ale natomiast musieliśmy wybrać te jakby dla nas najważniejsze. Natomiast ja mam nadzieję, że on w przyszłości oczywiście będzie tutaj ewoluował i te punkty będą się oczywiście pojawiały nowe na tej mapie kulinarnej. Składa się, jak wspomniałem, z 9 punktów. Nasz spacer zaczynamy na Starym Kleparzu. No, miejsce kultowe dla krakowian, gdzie, drodzy Państwo, można posmakować smak dawnego właśnie Krakowa, ale także i tego współczesnego. Najstarsze targowisko. Drugi punkt to idziemy plantami i idziemy właśnie plantami. Dziś planty zmieniły się oczywiście w kontekście tym kulinarnym, bo w wieku XIX czy jeszcze na początku wieku XX planty dla mnie były plantami kulinarnymi, bo były różnego rodzaju budki, w których można było właśnie posmakować czy dobrą kawę, czy herbatę, czy wodę gazowaną, czy czekoladę od Piaseckiego, czy obowarzanki te dmuchane. To było miejsce właśnie kulinarne. Tam była także i altana rządowa. Dziś niestety zamknięte miejsce kultowe właśnie w kontekście dawnego świata kawiarni krakowskich. Ja mam nadzieję, że może właśnie także i ten szlak przyczyni się do tego, że wróci to na naszą tutaj kulinarną mapę. Idąc dalej naszymi plantami, dochodzimy do małego rynku, który pachnie mięsem, czy takim właśnie nieprzetworzonym, czy już w formie przetworzonej w kontekście kiełbasy krakowskiej suchej, kiełbasy piaszczańskiej, czy kiszki, nie żadnej kaszanki, tylko oczywiście kiszki krakowskiej. Czwarty punkt, który Państwu proponujemy, to jest rynek w kontekście jatek piekarskich. Dziś mało mieszkanek i mieszkańców Krakowa turystach już nie wspomnę. Wiesz, że vis-a-vis ulicy Świętego Jana, w tej linii od Świętego Jana do Wieży Ratuszowej, przytulone do sukiennic były jadki piekarskie. A na tych, w tych jadkach piekarskich można było i zjeść i obwarzanka krakowskiego, i można było zjeść chleb krakowski, tak zwany jateczny, albo biskupi, różnego rodzaju bułeczki. No, dziś jatek nie ma, ale na całe szczęście smaki chleba krakowskiego są dostępne i są wytwarzane przez piekarki i piekarzy krakowskich.
11: Na ile krakowski szlak kulinarny może pomóc przewodnikom i w ogóle promocji Krakowa? Bo mam wrażenie, że wielokrotnie w przypadku turystów mówimy w kontekście Krakowa o Wawelu, o Rynku Głównym, o sukiennicach, o takich kilku najważniejszych miejscach, z których Kraków jest znany tak naprawdę w pierwszych skojarzeniach. A jeżeli chodzi o kulinaria, no to chyba jest jeszcze duża rezerwa.
12: Radosław Kociumbas, prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Znaczy na wstępie należy powiedzieć, że faktycznie w porównaniu do niektórych innych regionów Europy czy nawet świata, Kraków nie jest wyróżniającym się miejscem, taką marką, która jest znana, która przychodzi nam od razu na myśl. Natomiast ma bardzo duży potencjał, a odpowiadając na pytanie, na ile ważne lub na ile pomocne może to być, uważam, że jest to bardzo ważne. Turystyka i chęć podróżowania, a właściwie to, co stoi za tą chęcią, się zmienia. Dawniej dużo częściej podróżowaliśmy, aby zobaczyć te zabytki, te, o których pan redaktor tutaj wspomniał, nie tylko w Krakowie, ale po całej Europie. Teraz częściej podróżujemy w celu zdobycia doświadczeń. Doświadczeń tego, co zobaczymy, co przeżyjemy, czy to będzie koncert, czy to będzie wyjście w góry, czy to będzie jakieś wydarzenie sportowe, ale też, a może nawet już coraz bardziej przede wszystkim, podróżujemy też dla kuchni, dla doświadczenia kulinarnego, dla poznania kuchni, ponieważ kuchnia jest też częścią kultury, tak jak częścią kultury były te zabytki, są te zabytki. Podróżowaliśmy bardzo dużo, aby poznać tą kulturę zabytkową, coraz częściej podróżujemy, aby poznać kulturę kulinarną.
10: Kolejny punkt, mój ukochany, mój ulubiony, dziś nieistniejący, Rynek Główny i cukiernia Parysa Maurizio, miejsce kultowe w kontekście świata właśnie wieku XIX, to tu można było zjeść tradycyjnego, legendarnego pączka krakowskiego, nugaty, ciastka grylażowe, ale kawy tam już nie uraczyliśmy, bo dopóki Parys Maurizio żył, powiedział, że u niego kawy podawać się nie będzie, bo kawa była tylko, miała być według niego i tylko i wyłącznie w kawiarniach.
11: Dzisiaj się już to trochę zmieniło.
10: Oczywiście, że tak, ale już tutaj ta ewolucja następuje na przełomie XIX i XX wieku i kawa, chcąc nie chcąc, wchodzi do cukierni. Kolejny punkt to Chawełka, ta Chawełka historyczna, bo chciałem oddać Antoniemu Chawełce, wielkiemu wizjonerowi świata kulinarnego. To on nie tylko stworzył ten cudowny sklep kolonialny, ale on zrobił coś więcej, bo stworzył ideę tak zwanych handelków, lokali śniadankowych, w których na szybko można było wypić kawkę, herbatę, można było zjeść małdrzyka, zjeść piramidalną kanapkę. Dziś trochę zapomnianą przez krakowskich restauratorów. Ja miałbym wielki apel i taką prośbę, żeby to pojawiło się, czyli te wielkie takie sandwicze, mówiąc dzisiejszym językiem, właśnie z naszymi dobrami kulinarnymi w postaci czy kiełbasy krakowskiej, czy kiełbasy piaszczańskiej, w asyście warzyw, choćby nawet zakupionych na starym kleparzu. Kolejny punkt na mapie, który warty jest odnotowania, to jest Piwnica Świdnicka w ruinach ratusza wieży ratuszowej. Miejsce też legendarne, kultowe, mordo, niejakich mało wtedy w Krakowie było. Sam Frycz Modrzewski utyskiwał, że rzeczy dają się tam dantejskie. Przedostatni punkt to jest Wieżynek w kontekście tego backgroundu historycznego, z wyjaśnieniem właśnie, że jest to miejsce istotne, ale nie mającej takiej wielkiej historii, jakby się wydawało w kontekście uczty Wieżynka, ale z czasów PRL-u miejsce istotne, bo tutaj można było zjeść właśnie te rzeczy związane z kuchnią krakowską, czy kaczkę po krakowsku, czy karpia po krakowsku, czy zupę kminkową. No była to elitarna restauracja w tamtym czasie. I dziewiąty punkt, który jakby też tak nas trochę zainspirował w kontekście otwarcia, to Westerplatte 18, bo już wychodzimy z rynku, wracamy już poza mury. Dzisiejsza siedziba cechu rzemiosł spożywczych, kiedyś siedziba rzeźników i masaży krakowskich. Miejsce jeszcze niedostępne, ale właśnie w tej idei tego szlaku chcemy, żeby ono się otworzyło. Miejsce, gdzie można poczuć historię, nie tylko zmysłami takimi umysłowymi, ale także i organoleptycznymi, bo w tym miejscu tworzą się rzeczy magiczne w kontekście odtwarzania, rekonstrukcji kulinarnej. Udało się, drodzy Państwo, odtworzyć smaki z czasów Kopernika. Dyskutowaliśmy i smakowaliśmy kuchnię galicyjską, kuchnię krakowską. Na tłusty czwartek staramy się wypiekać pączki, właśnie te pączki krakowskie, posypane cukrem, pudrem i koniecznie oczywiście nadziewane tylko i wyłącznie konfiturą z róż.
12: Oczywiście te dania, czy tradycja krakowskich kulinariów jest znana i była znana od dawna, natomiast czym innym jest znać obwarzanka czy maczankę, a czym innym jest stworzyć pewien kompletny produkt, połączony z promocją, połączony z tym, że taki turysta może to odnaleźć, wie gdzie to zjeść, z certyfikowaniem, aby też ten turysta wiedział, gdzie takie rzeczy nabyć czy zjeść zgodne z tą sztuką tradycji. W związku z tym samo pojęcie produktu jest jednym tylko z elementów, natomiast całość polega na kompletnym stworzeniu produktu turystycznego, czyli na tym, aby aby ten turysta po pierwsze się o tym dowiedział, a więc promocja. Po drugie, aby mógł odnaleźć te produkty, a więc informacja. Po trzecie, aby te produkty oczywiście były i odpowiednie, a więc certyfikacja. To, czy turysta przyjedzie do nas specjalnie, bo akurat chce zjeść przykładowo ważanka czy maczankę, być może nie, być może to jest jakaś bardzo mała liczba. Natomiast cała turystyka jest elementem naczyń połączonych i to, jeśli będziemy mieli spójny program krakowskich kulinariów, będziemy mieli wspaniałe zabytki, dobre połączenia lotnicze, dobre produkty turystyczne, to wszystko jako komplet składa się na zwiększenie liczby turystów i jakości też turystów.
11: Tak jak mówimy o Krakowie w kontekście historycznym, to jest oczywiście dawny teren Cesarstwa Austro-Węgierskiego, słynne CK, natomiast zarówno czy to w Niemczech, czy w Austrii możemy zjeść Wiener Schnitzla. Tutaj możemy zjeść kotlet schabowy. Osoby z południowej Europy, kultura śródziemnomorska, czy chociażby nawet Ameryka Południowa doskonale zna milanezę, czyli po prostu kotlet w panierce. I tu w kontekście tego chciałem zapytać, na ile kuchnia krakowska, tu podkreślę krakowska, jest wyjątkowa i unikalna i jakie elementy rzeczywiście możemy wskazać jako te, które są absolutnie niepowtarzalne w porównaniu z innymi kuchniami. Także mówimy tutaj w kontekście ogólnopolskim.
10: W tej kuchni krakowskiej są potrawy. Zresztą jakbyśmy chcieli popatrzeć na te takie stricte potrawy kuchni krakowskiej, nie jest zbyt ich dużo, ale mamy takie tożsame, które są tylko i wyłącznie tu i smakują tylko tutaj tak, jak smakować powinny. To tutaj wspomniana maczanka po krakowsku, koniecznie w bułce wodnej, koniecznie, drodzy Państwo, w dużej ilości sosu na bazie cebuli, kminku, z plastrem, konkretnym plastrem karkówki, w kontekście także i w asyście kiszonego ogórka. Dla mnie ta kuchnia krakowska to jest obważanek krakowski, bo oczywiście obważanki są znane w Europie, ale tylko takie jak te, tylko są nasze krakowskie. Raz, że mamy tutaj udowodnioną historię od XIV wieku, bo pierwsze wzmianki mamy z 1394 roku, udało mi się to odnaleźć w dokumentach. Potem mamy odtworzoną całą historię tego obważanka jako tego produktu luksusowego, który zmienia swoje jakby nastawienie i swoją rolę w drugiej połowie wieku XIX, ale jest coś takiego unikalnego. To tylko tu, drodzy Państwo, zjecie sernik krakowski, bo sernik oczywiście jest znany, ale sernik krakowski, jak mówi w świętej pamięci mistrz, wielki mistrz cukiernictwa krakowskiego, ale także i światowego, Stefan Trzebindowski, on musiał być właśnie z tą kratką, która miała symbolizować to, że właśnie w XIX wieku byliśmy i także w XX wieku pod zaborami. To tu, drodzy Państwo, zjemy zupę kminkową, którą nie widzę tutaj w kontekście innych takich rzeczy. Z takich zapomnianych rzeczy z kuchni krakowskiej, które teraz nie funkcjonują w takim szerszym zakresie, to, drodzy Państwo, mamy sztandarową rzecz i chciałbym, żeby ona wróciła znowu do łask, to mamy budyń krakowski na bazie kaszki białej, gryczanej, niepalonej. Mamy małdrzyka krakowskiego, czyli placuszek serowy, bardzo tani w wykonaniu, bo potrzebujemy tylko do tego dwóch jajek, kilogram białego, tłustego, podkreślam, tłustego sera, mimo że Antoni Teslar pisze o serze półtłustym, to jednak musi być tłusty, bo ten ser z XIX wieku, a XXI jest troszkę inny.
11: Wszyscy zapisujemy teraz przepis.
10: Dokładnie tak. I takie tylko i wyłącznie nasze krakowskie, z takich nowych rzeczy, które się pojawiły, to mamy bułki zajączki, które są dostępne, dzieciaki je uwielbiają, bo są bardzo puszyste, bardzo miłe i smaczne. Natomiast bardzo ciekawa jest ich historia w kontekście dla mnie jako dla historyka, bo powstały na bazie zmian w latach 80. Felix Adamski wpadł na genialny pomysł właśnie, żeby tutaj wesprzeć ruch Solidarności. Nazwał bułkę zajączkiem, ale jak patrzymy sobie na ten kształt, to przypomina nam znak Wiktorii, prawda, który Solidarność tutaj pokazywała tutaj członkowie Solidarności. No i taką bułkę zjemy tylko i wyłącznie tutaj w Krakowie. Według mojej wiedzy zjemy placka szewskiego. Rzecz unikalną, cudowną bułeczkę, szczególnie, drodzy Państwo, która jeszcze jest w asyście grubio mielonej soli wielickiej i kminku, czyli znowu ten kminek nam się pojawia. Dla mnie, jak patrzymy na przepisy, które mamy dostępne, czy u Teslara, czy u Gruszeckiej, to ten kminek tam jest i on się pojawia, bo jest i w zbupie kminkowej, jest i w maczance po krakowsku, jest dodawane także i do kaczki po krakowsku. O pieczywie to już nie wspomnę, tak więc także tutaj ten kminek dla mnie, i jak jeszcze też rozmawiałem, bo my mamy taki projekt, rozmawiamy z nestorami krakowskiej sztuki rzemieślniczej, ale rozmawiamy także i z naszymi najstarszymi mieszkankami, mieszkańcami, którzy nam wręcz mówią, że dla nich dawny Kraków kminkiem pachniał, że w niedzielny obiad to nie jest rosół tylko i wyłącznie, jak dzisiaj może się wydawać, a później pomidorowo z tego rosołu, tylko to była zupa kminkowa, że jak się wchodziło do krakowskiego domu, no to właśnie tutaj to było.
12: Nie należałoby zbyt mocno akcentować, że ten turysta, będąc w Krakowie, ma jeść po krakowsku, już tak dalej pójdę, nawet ma myśleć po krakowsku, niech ten turysta w Krakowie czuje się dobrze i je to, co chce i to, na co ma ochotę. Ale odpowiednia promocja tych produktów, odpowiednia ich atrakcyjność skłoni tego turystę, że on chętnie z nich skorzysta, a nawet być może przy nich chętnie zostanie, bo to są dobre produkty. Na czym miałoby to polegać? Ja myślę, że nachalna reklama, nazwa je w cudzysłowie, jest po krakowsku, w Krakowie masz jeść to, to i to, nie przyniesie takiego efektu jak promocja, że jest to dobre, że jest to tradycyjne, że jest to ciekawe. Taka promocja może chociażby na tym polegać, że produkty turystyczne, które są tworzone dla turystów przez firmy tu lokalne, uwzględniają na przykład, jeżeli wybieramy jakiś obiad, jeżeli wybieramy lunch, jeżeli ten turysta jedzie przykładowo z Krakowa do Zakopanego, to w ramach takiego lunchu możemy dawać na przykład takie pakiety, nie oparte o kanapce zwykłej czy toście, ale oparte o ważanku czy chlebie krakowskim z małą informacją. Zwykła karteczka do tego, że jest to chleb prądnicki, że jest to typowy wyrób krakowski. Turyści to cenią. To jest tak naprawdę droga w dwie strony. To znaczy my reklamujemy swój produkt, ale turysta też docenia to, że to dostał. Że dostał tą reklamę, że zadbaliśmy o niego produktem lokalnym.
5: Historyczny krakowski szlak kulinarny został opracowany w dwóch językach, polskim oraz angielskim. Rozmawiał Brian Bednarczyk. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snagowska, dziękuję.

0: K2 Kraków.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

On by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez